0: Well, if you talk to the average teenager of today and you ask them what it is about music that they like, and the first thing they'll say is the beat.
1: Break waves.
2: Pozdravljeni, kolega tajnik.
3: Lep pozdrav, direktor.
2: Kako smo kaj?
3: V redu.
2: V redu, dobro. Deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama. Gre pa za revizijo, evidenc in tako naprej.
3: Ja, razumem, okay, direktor.
2: Dobro. Tovariš, takole gre. Sol.
4: Gor.
2: Cukr.
4: Gor.
2: Skret papir.
4: Gor.
2: Cigarete.
4: Gor.
2: Bencin.
4: Gor.
2: Kruh.
4: Gor.
2: Zelenjava.
4: Gor.
2: Zdravstvene usluge.
4: Gor.
2: Kava.
4: Gor.
2: Javni prevoz.
4: Gor.
2: Smučarske karte.
4: Gor.
2: Čevli.
4: Gor.
2: Kozmetika.
4: Gor.
2: Knjige.
4: Gor.
2: Atej. Gor.
4: Gor.
2: Oreščki.
4: Gor.
2: Marže.
4: Gor.
2: Tud.
3: Seveda.
2: Znamke.
4: Gor.
2: Šolnine.
4: Gor.
2: Mesni izdelki.
4: Gor.
2: Ah. Skuta.
4: Gor.
2: Antibiotiki.
3: Gor, ja, seveda.
2: Pašteta.
4: Gor.
2: Parkirnine.
4: Gor.
2: Les.
4: Gor.
2: Božična dreveska.
4: Gor.
2: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
3: Seveda.